Aby zrozumieć, czym jest traktat z Maastricht, musimy najpierw poznać kontekst historyczny. Projekt europejski rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. Rządy europejskie chciały zapobiec kolejnej wojnie. Wierzyły, że długotrwały pokój można osiągnąć przez współpracę gospodarczą. Dzięki ich determinacji w 1951 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Następnie w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Kolejnym ważnym krokiem był jednolity akt europejski z 1986 roku. Założono w nim, że do 1992 roku w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej powstanie jednolity rynek. Miał on zapewnić swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału. Jednak pod koniec lat 80. XX wieku państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej uznały, że należy dążyć do jeszcze ściślejszej integracji, nie tylko gospodarczej, ale i politycznej.

Traktat z Maastricht, oficjalnie znany jako Traktat o Unii Europejskiej, zawarto 7 lutego 1992 roku w Maastricht, mieście w południowo-wschodniej Holandii. Podpisało go 12 państw, tworzących wówczas wspólnoty europejskie. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 roku, po tym jak ratyfikowały go wszystkie państwa członkowskie. Traktat z Maastricht był przełomowy z różnych powodów. Przede wszystkim na jego mocy europejską wspólnotę gospodarczą przekształcono w bardziej spójną i kompleksową Unię Europejską. Kolejną ważną zmianą, którą wprowadził traktat z Maastricht, było obywatelstwo unijne. Dzięki niemu obywatele mogą swobodnie poruszać się i mieszkać w całej Unii Europejskiej. Obywatele mogą też głosować i kandydować w wyborach lokalnych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dowolnym państwie członkowskim. Wzmacnia to poczucie tożsamości europejskiej. Jednym z najważniejszych elementów traktatu był plan działania dotyczący Unii Gospodarczej i Walutowej. Dzięki niemu wprowadzono wspólną walutę unijną, euro. Ma ona zwiększyć stabilność gospodarczą oraz ułatwia handel i podróże między państwami Unii. Na mocy traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska, która opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar obejmuje wspólnoty europejskie i politykę gospodarczą, społeczną i środowiskową. Drugi filar to wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Ma ona zapewnić jednolite działania zewnętrzne i strategię bezpieczeństwa. Trzeci filar dotyczy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przede wszystkim współpracy organów ścigania, spraw sądowych i polityki imigracyjnej. Traktat znacznie wzmocnił uprawnienia ustawodawcze Parlamentu Europejskiego. Wprowadził tak zwaną procedurę współdecyzji, w której Parlament przyjmuje różne przepisy unijne wraz z Radą Unii Europejskiej. Zwiększył się też wpływ Parlamentu na Komisję Europejską. Na mocy traktatu Parlament może zatwierdzać lub odrzucać kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz Komisję jako całość. Parlament otrzymał też większą kontrolę nad budżetem unijnym. Dzięki tym zmianom Parlament może podejmować decyzje bardziej przejrzyście i zgodnie z wolą obywateli.

Traktat z Maastricht zmieniono następnie traktatem z Amsterdamu i traktatem z Nicei. Traktat z Amsterdamu podpisano 2 października 1997 roku, a wszedł on w życie 1 maja 1999 roku. Miał on usprawnić działanie instytucji unijnych i przygotować je na przyszłe rozszerzenia. Wprowadził również pojęcie wzmocnionej współpracy, dzięki czemu chętne państwa Unii mogą pogłębić współpracę w dziedzinach, w których część państw członkowskich chciałaby jeszcze zachować niezależność. Dzięki tej elastyczności można było odpowiedzieć na różne potrzeby i interesy w rozrastającej się Unii Europejskiej. Dzięki włączeniu rozdziału polityka społeczna do prawa unijnego, traktat z Amsterdamu uwydatnił, jak ważne są prawa społeczne, zatrudnienie i niedyskryminacja. Zgodnie z traktatem miała powstać przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dzięki której państwa Unii zacieśniłyby współpracę w obszarach takich jak sprawy azylowe, imigracyjne i sądowe. Ponadto na mocy traktatu utworzono stanowisko szefa unijnej dyplomacji, zwanego wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wprowadzenie tego stanowiska wzmocniło zdolność Unii Europejskiej do spójnych działań na arenie międzynarodowej. Dodatkowo traktat z Amsterdamu zreformował instytucje unijne tak, aby były one skuteczniejsze. Wzmocnił też procedurę współdecyzji i rozszerzył uprawnienia Parlamentu Europejskiego. Traktat z Nicei podpisano 26 lutego 2001 roku, a wszedł on w życie 2 lata później. Miał on przede wszystkim przygotować Unię Europejską na największe jak dotąd rozszerzenie. W 2004 do Unii miało bowiem przystąpić 10 nowych państw. Dostosowano w nim wagi głosów w Radzie, zmieniono skład Komisji Europejskiej i zwiększono liczbę sytuacji, w których decyzję podejmuje się większością kwalifikowaną. Zmiany te były niezbędne, aby unijne procesy podejmowania decyzji pozostały skuteczne przy większej liczbie państw członkowskich.

Traktat z Maastricht oraz zmieniające go traktaty z Amsterdamu i Nicei były kluczowymi krokami w procesie integracji europejskiej. Traktat z Maastricht wprowadził istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, dzięki czemu położył podwaliny pod Unię Europejską w jej obecnym kształcie. Traktat z Amsterdamu i traktat z Nicei opierały się na tym fundamencie. Skoncentrowano się w nich na kwestiach instytucjonalnych i przygotowano Unię na rozszerzenia. Traktaty te pokazują, jak dynamicznie rozwija się Unia Europejska. Udowadniają też, że Unia potrafi odpowiadać na nowe wyzwania i dostosowywać się do nowych możliwości oraz może wprowadzać reformy w odpowiedzi na nie. Unia Europejska nadal się rozwija i zmienia, a traktaty te pozostają fundamentami jej struktury i zarządzania. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Misja obserwacyjna ONZ do spraw praw człowieka w Ukrainie alarmuje, że rośnie liczba ofiar wojny. Od początku wojny do końca 2025 roku śmierć poniosło ponad 15 tysięcy ukraińskich cywilów, a ponad 40 tysięcy zostało rannych. Wojna spowodowała jeden z największych kryzysów przesiedleńczych w historii. Według Agencji ONZ do spraw uchodźców prawie 13 milionów osób w Ukrainie nadal pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. Około 4 milionów osób musiało opuścić swoje domy i przenieść się do innej części kraju. Ponad 5 milionów Ukraińców wyjechało też za granicę. Wielu z tych uchodźców żyje w niepewności i nie wie, co przyniesie jutro. Gospodarka Ukrainy wciąż zmaga się z ogromnymi trudnościami. Choć widać znaki odporności, zniszczenia są ogromne. Według najnowszych szacunków Banku Światowego, ONZ, Komisji Europejskiej i rządu Ukrainy, odbudowa i ożywienie gospodarcze Ukrainy będą kosztować dobrze ponad 500 miliardów euro. Katastrofalne są też szkody, jakie wojna wyrządza środowisku. Według szacunków, po 4 latach wojny, koszt szkód ekologicznych wynosi już około 75 miliardów euro. Konflikt spowodował ogromne emisje gazów cieplarnianych, rozległe pożary lasów wzdłuż linii frontu i trwałe zanieczyszczenie gruntów rolnych, które należą do najżyzniejszych w Europie. Od początku wojny Unia Europejska i jej państwa członkowskie udostępniły Ukrainie łącznie ponad 177 miliardów euro pomocy. W 2025 roku Unia Europejska wyprzedziła Stany Zjednoczone i została największym dostawcą wsparcia dla Ukrainy, w tym po raz pierwszy pomocy wojskowej. Ze wspomnianej sumy 177 miliardów euro, ponad 65 miliardów euro przeznaczono na pomoc wojskową. Unia dostarczyła Ukrainie setki czołgów i zaawansowane systemy obrony powietrznej. Do rozdysponowania pozostają jeszcze mniej więcej 32 miliardy euro. W pełni działa też już instrument na rzecz Ukrainy, czyli specjalny unijny program regularnej pomocy finansowej. Do końca 2027 roku Ukraina ma otrzymać z niego 50 miliardów euro. Płatności są uzależnione od realizacji ambitnego planu reform i inwestycji, który opracował ukraiński rząd. Jednocześnie Unia znacznie zwiększyła presję finansową na władze Rosji. Do końca 2025 roku wdrożyła 19 pakietów sankcji. Sankcje doprowadziły do wzrostu inflacji w Rosji i skurczenia się tamtejszej gospodarki. Jednak Parlament Europejski ostrzega, że Moskwa wykorzystuje floty cieni, by obchodzić ograniczenia. Dlatego najważniejsze jest teraz skuteczne egzekwowanie przepisów. Parlament Europejski konsekwentnie powtarza, że należy zwiększać sankcje i bardziej wspierać Ukrainę. Ważnym krokiem w tym kierunku było utworzenie innowacyjnego mechanizmu współpracy pożyczkowej dla Ukrainy. Przewiduje on, że nadzwyczajne dochody z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych o wartości prawie 300 miliardów euro zostaną wykorzystane do spłaty pożyczek udzielonych Ukrainie. Grupa G7 zgodziła się na pakiet pożyczek dla Ukrainy w wysokości 45 miliardów euro. Parlament Europejski opowiada się jednak za pełną konfiskatą zamrożonych aktywów, tak aby Rosja zapłaciła za zniszczenia, które spowodowała. Nie tylko Unia Europejska i Ukraina szukają sposobów na osiągnięcie pokoju. Również Stany Zjednoczone opracowały plan mający zakończyć wojnę. W listopadzie 2025 roku administracja Donalda Trumpa przedstawiła 28-punktowy plan pokojowy. Zaproponowała w nim m.in. zawieszenie broni i uznanie obecnego stanu kontroli terytorialnej w niektórych okupowanych regionach. Przewidziano też, że pod pewnymi warunkami Stany Zjednoczone dadzą Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Zgodnie z tym planem Ukraina musiałaby jednak ograniczyć swoje zdolności wojskowe i nie mogłaby przystąpić do NATO. Ukraińscy i europejscy przywódcy uznali te zapisy za problematyczne. Nie zgodziła się na nie też żadna ze stron. W 2022 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola odwiedziła Kijów. Zrobiła to jako pierwszy wysoki rangą urzędnik Unii od czasu, gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję. Podczas sesji plenarnej w listopadzie 2025 roku Roberta Metsola raz jeszcze zadeklarowała, że Unia w pełni wspiera Ukrainę.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Parlament jest solidarny z narodem ukraińskim od pierwszego dnia wojny. Tak jest też teraz. Jesteśmy pełni nadziei i wdzięczni za znaczne postępy poczynione dzięki nowej dynamice, jaką wniosła współpraca na rzecz pokoju ze Stanami Zjednoczonymi. Ale Europa wie, że musi to być prawdziwy pokój, godny, sprawiedliwy i gwarantujący wolność. I co najważniejsze, musi opierać się on na zasadzie nic o Ukrainie bez Ukrainy.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: Na zakończenie przewodnicząca Metsola powiedziała, że Unia zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc w osiągnięciu pokoju, do którego, na przekór trudnościom, zawsze dąży Europa. Parlament Europejski od dawna powtarza, że miejsce Ukrainy jest w Europie. W czerwcu 2024 roku Unia oficjalnie otworzyła negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii. Od tego momentu Ukraina intensywnie pracuje nad dostosowaniem swoich przepisów do standardów unijnych. Chociaż przed Ukrainą trudna droga, Unia pozostaje dobrej myśli. Walka toczy się nie tylko o integralność terytorialną, ale także o europejskie wartości, takie jak demokracja i suwerenność. A przede wszystkim o sprawiedliwy i długotrwały pokój. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: Lux, gradam skana niachte, lacht fekene na horpe, fiche fiche kuig. Isid seo na kuig skanan a feisonomiacht, da gradam lacht fekene lux fiche fiche kuig. Animal, dahomi, flu, intercepted, agus Julie keeps quiet.
3: Is ganon dramatoile animal, is griagus is duren, skanon or gregoch, sofia exachu. Feigrian na Grega, Olivian an Iren Shim Shirta in Anad Sira Ilain in Wil Gachvad in Sanarov, than Sezoi Trasorta Ganohoch. She Kalia Canara and Grupa. Derema Irian and Sauvinis Show, Ogasm Bruibra Dolomade, Lian and Nianta Gatrauma in a Hanamater, Ogas Nachter Strachelt Kalia Sadarthus. Achnur Kurtin a Spotsil Shah Shula Reach, Kafer Lanor to Raiglish and Show.